miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

Druga w nocy, kciuki już sam scrolluję. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

również zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć kochani. Witamy Was w sobotnim F-kocie. Jest 22 sierpnia 2026 roku.
2: Dzień dobry, a poranek w Warszawie jest nad wyraz przyjemny, nieprawdaż?
1: Tak jest. A znacie ten dowcip? Co mówi jeden zegar do drugiego zegara?
2: Nie wiem co.
1: Czas leci. No właśnie.
2: Dobry, lubisz te klasyki.
1: O tak. A przy okazji, czy wiesz, że dzisiaj imieniny obchodzą Cezarego, Tymoteusza i Marii?
2: Super, warto złożyć im życzenia. A wiesz, że mamy jeszcze ciekawą historię na dziś?
1: Rzeczywiście. W XIX wieku zmarł Wojciech Jerzy Boduszyński.
2: Lekarz, tak? Ciekawe, jak rozwijało się wtedy leczenie ludzi.
1: Zdecydowanie. Ale przeskakując do teraźniejszości. Jak tam pogoda, Piotrze?
2: W Warszawie mamy teraz 16,5 stopnia. Wiatr wieje z kierunku zachodniego. A w Gdańsku nieco chłodniej.
1: Ciekawie. Tam tylko 14,8 stopni.
2: Tak, ale żeby wyjść, trzeba poczuć ten luz, prawda? A jak z humorem mieszkańców Norwegii?
1: Zdecydowanie. Nasz słuchacz z Norwegii, Asparrow Norway, pisze, że u nich 14,3.
2: Wszystkim serdecznie pozdrawiamy. I dziękujemy za przemiłe komentarze.
1: To był krótki, ale przyjemny F-kot. Dziękujemy, że byliście z nami.
2: Tak, a jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, subskrybujcie nasz kanał na YouTube.
1: Do usłyszenia, miłego dnia.
2: A teraz muzyka. Radio Syntezy.

Druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, z tej strony Igor Gaduła. Witamy Was w sobotę 22 sierpnia 2026 roku.
2: Hej, Piotr Fonia się kłania, czyli mamy piękne popołudnie, idealne na fajny, krótki odcinek tematyczny. F-kot.
1: Dokładnie, zaczynamy od dowcipu. Co mówi jedna ściana do drugiej? Spotkamy się na rogu.
2: No, suchar klasyczny. Chyba usłyszałem go podczas jakiejś budowy. Nie wytrzymasz po takim.
1: Prawda. A skoro jesteśmy przy budowach, to pomyślałem, żeby pogadać o tym, jak ludzie szukają schronienia przed deszczem.
2: O, super temat. W końcu zbliża się jesień, deszczowe dni przed nami. Jakie masz sposoby na przetrwanie tych szarych dni?
1: Ja zawsze mam parasol w torbie, ale najfajniej jest w ciepłym kocyku z książką. A ty?
2: Bardzo lubię sztukę, więc w deszczowe dni zaszywam się w domowym kinie. Coś dobrego sam wybieram.
1: Świetny pomysł. A jak tam pogoda dzisiaj?
2: Zacznijmy od Warszawy. 17 stopni. Trochę wiatru, ale bez deszczu. Cudownie. Byle do końca dnia.
1: Kraków to 20 stopni. I całkiem przyjemnie. Na Gdańsku z kolei 15 stopni, szaro i deszczowo.
2: I imieniny obchodzą dziś Cezarego, Tymoteusza i Marii. Wszystkiego najlepszego.
1: Dziękujemy Wam za dzisiaj. To był fajny F-kot, prawda?
2: Super sprawa. Zachęcamy do subskrybowania kanału YouTube Radia Synteza i do dalszego słuchania.
1: Muzyczka już na Was czeka. Do usłyszenia.
2: Na razie.

druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

mieszczanie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dobry wieczór, kochani. Witamy Was we Wkocie w tę sobotę, 22 sierpnia 2026 roku. Mamy nadzieję, że spędzacie cudowny wieczór.
2: Cześć, cześć. Ja też się przyłączam. Przybyliśmy z dawką pozytywnej energii na tę porę dnia. A żeby rozpocząć lżej, posłuchajcie tego. Co mówi ślimak, gdy wchodzi na osła? Jestem na końcu świata.
1: Czekaj, czekaj. To był dobry. Ale nie próbuj zawołać ślimaka. Będzie mu zbyt długo schodzić.
2: Dokładnie. Wiesz, co jest ciekawe w dzisiejszym dniu? Imieniny obchodzą Cezary, Tymoteusz, Maria. Toż to prawdziwe imieninowe szaleństwo.
1: Rzeczywiście. A wiesz, że w historii w 14 roku miała miejsce bitwa o Ceutę. Portugalczycy mieli wtedy niezły zastrzyk do odwagi.
2: No to co, jak już rozgrzaliśmy temat, mamy wymiany ciepłoty, co? Dziś w Warszawie 15 stopni, jest całkiem przyjemnie.
1: A w Krakowie aż 18 stopni, co daje nadzieję, że wieczorem będzie przyjemnie.
2: Tak, a w Gdańsku 16 stopni, aż zachęca, żeby się wybrać na spacer.
1: No właśnie, słuchacze, a wy jaką macie temperaturę? Pozdrawiamy serdecznie wszystkich.
2: Dziękujemy, że byliście z nami we Wkocie. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube, żeby być na bieżąco.
1: I koniecznie włączcie nas jeszcze raz. A teraz zapraszamy do muzyki.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

c'è storia gra. Londo, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

tapcza nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramie, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.